0: Radio ipewe haki yake. Radio ipewe haki yake.
1: Lugu yo tap kamanut ko ichi chenik tugul. Kasar tap ro wet chenu again kuni. To usko ichap chike gol seti. Naile, petu taga tugul kubo kamanut in kasar wet chuton. Yige sibi gol se agi min kesu ekenen. Ko ngu tiet nenege nebo igas rudu kemiaj. Ko abatindet netinye ngulo tiet kugol lege suek chibuane in jokinet. Abuje mange

0: Alternative Justice System en County nebo Kericho ak Bomet en etaki nebo keborien kaimutietab chiletab ke nebo kirwogutik en kapkirwok chebo kotugul.
1: Kemoche kebai kongoi en bororietab Kipsigis tarikit 31 ak en Jumatatu kokitinye Martha Koome Chief Justice nekinyokotwech kotini ne kiben ng'alek chebo boisiek chekakong'alalen boisiek kora asikikochi kotini ne ng'alechoton missing ko chetinyege ak families mara komi boisiek chemoitos kiwotu ak kapchi mara kimoitos malin ingen boisiek kiwotos kemeche kongoi amun kokiyotu bororietab Kipsigis en sabarit aenge.
0: Arifoskirita chefen luchukab emet kong'eten county nebo Kericho kainenyun ko Kipkeroiyeko.
2: Choto ke kologoyokab emet en koindo chebo sait somok nebo kemboi nekoibwokwo anendet Ezekiel Serema magun kit agetugul nemetesetai yepchini Touch FM tugetab Kalenjin komalo aweksei ak kabarastaosiek metwak en tabandab redio neng'ung.
3: John kokologoyokab emet en Touch FM.